0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Môže, po skálu si pleská, jako když moje stará obehraná deska.

Dziwne źle w New Jorku, byl sem tu spiec, w skutku przyjemny lat.